Što je čeroše, vusovanje, nedjeljniše zapas, to nije žan problem, šako namakače tež vietnamsku jizbu Bena Bielka jako podcast pala nas ve internetu, a tež ve naše app MDA Serbia. Nimo toho mjachme čera reportažu vo mezinarodnom dnju abo večeru poezije skladnostnje 170 narodnin Jakuba Barta Čišinského, a što je tole zapas možeš si to tež naposkač, a mamy też foto o tym, w ozywienym miejscem, a to na naszych stronach, a w naszej app MDA Serbia. A wiezo namakacze tam też, co można druje też za dzieci, wiezo dzieciacraj, dundak od soboty. Jara zajmę o cisa, szak so byli we wodach Hendrichecach. A też szelake słuchory po takim poprawom nie może być nitko w pruzinach, jeli je nichtu nijo podlakiše trochu menši, a snano zaje stała, poprom nemže boč zauaz, tak jara špatne tež při trochu minjatem vetre.

No tak, poladamy jednak po napu 6 raz do naszej prózdnińskiej protyki. Jutz w utoru chcidza Szulski Muzeum Stróży ze papieru paslić, respektywnie tajku najpierw teraz sami dziewacz. A potem pokazaja trikowy film z czasa wuku a dziedu, co wiec trajewo 10 dopłynia do popłynia cioch, 10 euro to płaci, a za to pak dostanu dzieci też w obiad. A szelaki sad proszę przyzjuczy wasze dziecko do toho. Jutze je zaso raz seniorowy szkot, a to kajś przeco poponu 2 maj, a to w radworskim swodinku. Rad lubię witani są też nuaczcy, po takim jutze 2 maj w radworskim swodinku. Każdą wutoru, a też twórt, w lecznych prózinach maja w Muzeju Zapadnie Wóżycy Kamieńcu Prózdnieński poskytk. Stajnie od 2 maj do napo 4, a jutce są tam sledżarjo zwieria, to namiestnie proszę przyzjuczy wasze dziecko do toho, a dajcie dziecku 4 euro sobą. Kajsme to runie pojeszczach słyszeli, putniku ja hižo z čerawšeho do krupki a sredu budu potom gemše ve krupce ve tamniši bazilice a to do podnia džesačiš. To potekim šim, kociš ceča tam privatne s autom, subu tiš si doječ, kiba s busom, potekim sredu do podna džesačiš. Ve krupce, ve tute rjane barokovi bazilice.

0: Znače, dool ze staršimaj nimo, a to reka za nekotrych, netko zaso do pestovania, abo tež do horta. Přejeme vam, ľube dzieci, riane, vesel dzień.
1: To ta dženca z vami je? Sče také čiche a kutne? To je celé nezvučené.
2: Vuje Achimo, dobimo rečeč.
1: Hej, rade te ja, što da je?
2: Papa, ty to launi za novými bulemi ladaš.
1: Hej, Beno, sem naše staré pšeladau a pytno zodre trebame 4 do 5 šnurých.
3: Sme tež kus rešeršovali, dokaž cichme či pomáč.
1: To pak je ľubovod vás miera. Ale če od las, če netko tajce kutni?
2: Přitom sme čítali, za dobe huse dječi v našej starobie tute bule šič.
4: V osebie v Pakistanie, kde so väčšina bulu na sviče produkuje.
3: Haj, přitom dobe von jednotlivé kožane pvate romade šič. A jelečky za šiče kože sú votre a dječi so z nimi husto skavaja.
2: A v tym času, gdyż bólisz ja, nie może w szuli wuknąć. Jadry netko runie won rady do szule nie kodzu. Ale przeco jeszcze lepiej, choć cały dzień niekolko bólisz jeć.
4: A woni dostawaja za tute czeszkie dziwo, jenoś niekotre senty na kuzio o to ból.
3: Preis odre, za dybia z tym swoje kude swójby podpierować. Ale tych rozprawach hustos ty, co su dzieci cyle jedno retuńcze hać do roszczeni.
2: Nie byś uda swoje swyby lepiej z tym podpierali, gdyż do szule chodzi, a potem prawo połowane na wóknu?
1: Pomału, pomału, lubi dzieci. To jest szosylny tubak, ktoś mi runie powiedacze. To klinczy woprawdzie zle. Wy macie też prawie. Dzieci nie buchu smili swójby z dziewom podpierać dobiecz. Jeli su swójby takie kudy, zo zdała so to trybny być, miło so na tym nieszto zmienić.
3: Sym się rozprawy składowała, gotrysmy namakali. Tak możesz się ja też jeszcze raz przeczytać.
1: To na każdy paczyniu, Mira. Ja so w oprodzie jara wieselu, zo na takie nieszto dziwacze. A slubiu vam, zo jenoj špule skazam, pola kotruš je jasne, zo su bez dječaceho dživa nastali.
4: To je zubo, papa.
3: My však nechame, zo dobia druge nasveče, dječi za naše veselo čerpjeć.
2: Cele pravje. Bylo veľa renčo bylo, dež byš uči, dež s tými bulemi rad smili. Mysl toho, zo dobia ješič.

0: Lehat mesac je naš njedeši kolega Benno Bilk. Leca po Vietnam je jezdžil s nanos čečera pripodnu hižo jeho reportážu. Vo tute jezbe slyšeli a po 1988 a 2002 bieše to hižo jeho ceča jezba do Vietnama. Tule netko ještě raz krutký vúrysk z reportáže a to započne so ve jednej pagóde.
1: Kloš je za křesťana círky a za moslima tempel, je za buddhistu pagoda. Tež ve Guangbing za so taká vulka stej. Plneš se snadno již 20 abo 45 druhých viděl, je tež 47 ještě zajímavá. Automatisce nara šeptam, kaj špada nás doma ve církvi. Jenož, čo od lapopom? Šíce dokova vokom je tola bachtaja, so smeja a so ščekaja. Kýba, so se oni modla. Ale što sa buddhist s teba modli?
2: Ngày mùng 1 hay là ngày rằm nếu như tôi về quê thăm bố mẹ.
1: Ju sem mi že cve čas v obkeč po, kak ona zanurena před pagodu steješe. Před co zaso je co pokvoniva a na koncu ište voniace štábiky zasvědčiva. Je se svojimi staršími rečova, si potom převožiť dam, co by se svojim synom zaso zniesla. Budista nemá dla so jednemu bohoj, kýž je šo stvoril, dokéž tajkého jednoho ani nimaja. Ich modlitvy sú skere meditácie, rozmovy, aber prostwe. Troszkę dalej, a wysoko nad miastem jest dalsza pagoda. Tam hore bieżeć? Nie. Tam jest raczej ze stajki elektrokaru hore dowieść. A da praj ten szofer naraz. Guten Tag. Ja, so ja radziwam. Dziadne cesto 980, a tyś 2002 jeszcze. Syn we Wietnamie ludzi zetkał, kiedy są w NDR dziewali. Tuta generacja pak nie może, abo necha viac Niemcy ryczeć. Z najmniejsza nie jestem nikoho viac zetkał. Za to pak ja o Jule. Bo mnie w około 2010, 5 lat w Hennisdorfie pola Berlina bydlił.
3: Und was hast du dort gemacht?
4: Asi, Zigarettenverkauf in Berlin.
3: Zigarettenverkauf?
4: Ja.
3: Und wo waren die Zigaretten her?
4: Zigarettenverkauf, ne? Zigarettenverkauf, Polizei mitnehmen von hier. Ja, Absiebung.
1: Gott ob uns alle Wotorene poveda, potem je przedswiat do Polski jeździł, a ze transporterom pełne Zigaretto rocza przyjął. Dobre fęk. To nicht nie jeho policja lepiła. Dwie lecze są jeho za to dojazdwa teknęli. Be Neuropinie, a be Dortmundzie je siedział, pretacz nie są jeho potem do Wietnama za so rocze posłali. Kryminalni w Ukrainice, tak je nieszto potem ryka pola nas. Ale twoi Niemcy są mi tola cigarety jenoż tak z ruki torali, so on zakituje. A kada jest oczywe naszym jastu jest co lubiwo?
4: In gefänglich jest sasse. Ja, very sasse in gefänglich.
1: W niemskim jastu by po takim very scheisse. A tu już raczej za to doma. Ludzi nahoru hore, a też dyle wozy.
0: Benno Bilk je we Vietname pobył, a nas trochu sobu do tutoho kraja poczuchać dał, a jeliście jeho czerowszu reportażu z Vietnama zapasli, to nie żan problem, możecie si ju goździem szkuli czasu naposkać na naszej internetnej stronie albo na app MDR Serbia albo jako podcast w ARD Sounds.

0: Vokljece ralbice nibelčice konjece votru radvo, a dženca sme netko kusčicah.
1: Zatkula.
2: Nešto da hevak.
3: Čast tu leči. A ladajo na našu beachvolleybulovu túru Zatkule vieselime so na miestem hižo s sedmu staciu. Tutun kruč podame so k goreniam našeho modinského vusovania, potekim direktne k Zatkuli do Kruščic, so bychme si tam zarali a reálne viečok zromadne doživili. Moto tutun raz, vopačný outfit. Hač v obleku, spanským v obleku, abo v dundlu, to buče trošku kaž pusnice, smitče so ladajo na vaš outfit, potekim tak pravie vúcichnovač. My so na vás veselíme, vidíme so v Kruščicach delegapši modinským klubie.
1: Zatkula.
4: Nic zabić.
2: Dzięca wieczo.
5: Ach, Kala, że masz tydzień cały czas przedziudziony. Dzięca pundziela. To dała wiedzę jenoś. Zatkula.

0: W Międzynarodnym Zariadowaniu čitachu mjezd drugim Róża Domašcyna, Mirana Cušcyna a Benedikt Dürlich. Dalše autorki a autorojo běchu z Kočebusa, Drježdžan, Halle, Frankfurta nad Mohanom a Českých Varnočíc. Tež persijski basnik Davud Erfan a młoda serbska autorka Zara Celerec čitaštej basin Čišinského a svojski text. Doromady zaklinča poezija Sydom Ričach. Vesny svedžin serbskich bazlicach je z doromady 1200 wopytowarjemi dobro wotvozžňav. Při piatkunnym tradicionelnym wubidžovanju Hornja Ves přečiwo delni sy je prinemu razi Hornja Ves dobyła. Koparski turnier susodnych vesku sobotu je mustvo Spiskec dobyło. Vershki nedźele běchu wustup Horjanu krajnčemu pivku, samovarjeny wobjed, pisany program vesnanju z młodźinu a dźěćinu a tež wustup wudworskeje rejowanskeje skupiny. Doromady 45 młodostnych poda so čera z Krusčic na putnikowanje do Krupki, 8 načo z nich prini kruč. Duchowny przewod przełza kapłan Pyto Mróz z Budyszina, doroszczenny przewod przełza Halina Węcyna. Młodostni przenocowachu prinju noc Helmstorfie, dżęca przenocuja Pyrnia. Tyż skupina doroszczennych do Krupki putnikuje, woni startowachu čera rano we Wotrowie. W obie skupinie jutce do Krupki dobieżite z redu svieča tam zromadnie z dalszymi putnikami Božu mšu tamniše bazilice. Młodostni runie tak, kajž skupinka doroščenych so štvrtk zaso na dompuč podadža. Ješanski a skakanski turnier v Bošecach je so čera z vulkim mytom Budyšina zakončil, kiž je ješa Elias Hirschfeld sobu do Ljubnica Severny Sakske zau. Šmaucovým kapje přesadži so Pepe Šlegel, uns mi so přes vosebite sedvo veselič. Serbsy jecharjo běchu Nižozakske a Braniborske wuspěšni, Zarendorfje wudu by se křesćan zarodnik zhromadnje ze sakskim mustwom novostronskich jecharjo prinemistno zwjazkowym mustwowym wubědžowanju. Braniborskim Galinčinje zawěsči se Pyto Bobka tiket za zwjazkowy čampionat we Warendorfje ze svojej kobwu dobra. A to one běchu naše pověšče, kiž namakače tiež na internetnych stronach a damotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Věci kojte dženca v ostanje. Najprve raz ište pomročene s blakami, tiež ište dešči kojte, běhu dňa so potom močele z minu, sön věci pak v ostanje a to šopši maximálne 24 stopňach.
2: Aktualne wopkatne pokiwy nam tu kwilu żany nie przedleża, tu iż przejmuj. Dobro jest bu, pecz, po na po osmiche.
1: Serbski rozwóz.

Как су пред 100 летами шульску вауку творчили так рец, как то теде беше, любе джечи, то може часи вобладач, шульским музею в Стружи, а дженцах цежа там теж папиру джевач, а потом показая триковый фильм с часа вауку а джедо, а то трае вот джесачих до подня до поподня цьох. 60 euro mieli sobą przynieść, za to pak dostanę czelowe dzieci też w obiad, a wszelaki sad. A ważne, do tego so proszę przyzył, czy to ryka starszy, so niech o to postarate. A poladamy do Radworia, tam chce, że jutce zromadnie szkotować seniorojo, a też nowaczcy są tam jara witani, po ponu dwiemaj radworskim swodynku. A kajše to netko ižo co čas v lečnych prozninach před sovutoru, a kajže štvortk, maja tež v muzeju zapadne v Užice kamencu prozninský poskytk, a to od dvemaj do napoštorjoch. A júce bonže tam vo zvieriata, najšela korišeho razu. 4 eura mili vašomu džesču subudač a do toho tež pšizevič. V sredu budú putnické kemše Krupce do podna Džesačich a v sredu bude tiež zase večerné kino pod holým nebiom Čornom Kumcu a dunkrúč vúľadače tam nemskú komédiu fast, ein fast perfekter Antrag.

zasłączyć, to możecie potem zaso od przedewszym sredu czwartka, przedeż tam zmiemy zaso hoce liczne temperatury. Hej, poladajmy raz do naszej kończyny, ktoś jezory nastupa, nic do budyskoho regiona, ale raz do slepianskoho regiona, Brezuski jezor, tu nie 2 km dłuj a 500 metrów szeroki Kupanski jezor, blisko bywieje wody we gminach Dziewin, Slepo a Trebin. Nimo przybrzehu za kupanie maja tam też kempingowe miestna, w uposzczowaniu czomu, a przybrzehu za lubowariu FKK. Od leta 2000 Stonače maja tam s dobom tež wakeboardovú a vodovskýu přípravu a tež aquapark. Lietny veršk sezóny tvorí Neptunové svedžin. Hej, a jeli so chcete so raz v myslach do Vúžiske jezoriny podač, pred hat si tam snač sami doliečiče svišče tole raz reportážu Pučovanie v Vúžiske jezorine. Od Moniky Gerdesuje, kotruž je Simon Šota převodžav, jeju kovo zviazovaše sedliščove, Barcovski a Lenjanski jezor. Tutu je a dalše reportaže namakače šitke tež na našich stranach internetče a v našej app MDR Serbia. Vosom hodžin vosom je.

Gdyż so takle po naszych stronach internetu wukodżujecie, spacerom kodżicie, to poladajcie też raz do Dundaka, do dziecaco raja. Tam macie zajmowe przynoszki, na przykład Dundak we Welbiku wari ze szmuratkom do przyrody, Dundak wari po takim krasny jedzie, Dundak a dziecace dziwadwo, albo Dundak po puczu lisu, albo Wulit do raja pčoku, krasne futa k tomu, to je tež jaka zabiera, kotraž zmiruje. A především, když je tak vedro kaj dženca, mohen si tole tež raz předozač.

0: Posom po napodrzewecze się. Dleja hacz miesac je nasz niedyszy kolega Szudzy był Benobiek, leca po Wietnamie jeździł. Znano z czeczera przypodniu jego reportaży, jeżo słyszeli, a po 1998-2002 bieszy to jeżo jego cecza jezba do Wietnama. Słyszcie jeszcze raz jeden krótki wórysk z reportaże, a to zapocznie sobie jednej pagodzie.
1: Stojś je za krzeszcze na cyrkę, ja za moslima tempel, je za buddhistu pagoda. Tejś we Guangbing za so taka wulka stej. Plnyż se znano iże 20, albo 45 druich widział, je tejś 47 jeszcze zajmowa. Automatisce nara szeptam. Kaj szpada nas doma we cyrkwi? Jenoż, czy odla popom? Szice dokła wokom je tola bachtaja, so smieja, a so szczekaja. Kiba, so so oni modla. Ale, co za buddhist z tobą modli?
2: Ngày mùng 1 hay là ngày rằm nếu như tôi về quê thăm bố mẹ.
1: Ju se mi že cíve čas vopkečpo, kak vona zanurena před pagodu steješe. Před co zaso je co pokvoniva a nakoncu ještě vonia co štábeky zasvědčiva. Je se svojimi staršími rečova, si potom převožiť dám, co by se se svojim synom zaso znesla. Buddhista nemá dla so jednemu bohoj, kýž je šo stvoril, dokéž tajkého jedno ani nimaja. Ich modlitvy sú skere meditácie, rozmovy, aber prostwe. Troszkę dalej, a wysoko nad miastem jest dalsza pagoda. Tam hory bieżeć? Nie. Damy się raczej ze stajki elektrokaru hory dowieść. A da praj ten szofer naraz. Guten Tag. Ja, co ja radziłam. Dziadne cesto 1980, a tyś 2002 jeszcze. Są we Wietnamie ludzi zetkał, którzy są w NDR dziewali. Tuta generacja pak nie może, aber nie chawiac Niemcy ryczyć. Z najmniejsza nie jestem nikogo wiat zetkał. Za to pak ja o Jule. Woni je wokoło 2010, 5 lat we Hennisdorfie pola Berlina bydlił. Und was hast du dort gemacht?
3: Zigarettenverkauf in Berlin.
1: Zigarettenverkauf?
3: Ja.
1: Und wo waren die Zigaretten her?
3: Zigarettenverkauf, ne? Zigarettenverkauf, Polizei mitnehmen, komm her. Ja, Absiebung.
1: Oto von Zille Wotorene powiada, potem je przedswärts do Polski jeździł, a ze transporterom pełne Zigaretto rocze przyjął. Dobre fęk. To nicht nie jeho policja lepiła. Dwie lecze są jeho za to dojazd wateknęli. We Neuruppinie, a we Dortmundzie je siedział, pretacz nie są jeho potem do Wietnama za so rocze posłali. Kryminalni w Ukrainice, takie nieco potem rika pola nas. Ale twoi Niemcy są mi tola cigarety jenoż tak z ruki torali, co on zakituje. A kada jest oczywiście naszym jastwie zwa lubiło?
3: In gefänglich, jest sasa. Ja, very sasa in gefänglich.
1: We niemskim jastwie by po takim very scheisse. A to już raczej za to doma, ludzi na horu hore, a też dyle wozy.
0: Benno Bilk je w Wietnamie pobył, a nas trochę do tuto kraja poczuchać dał, a jeli z czywy. Jeho czarowszu reportażu zapasli żan problem, może czy si u każdym szkuli czasu naposkacz na naszej internetnej stronie, albo na naszej app MDR Serbia, a jako podcast w ARD Sounds.

Srederika potajkim za katolski wierivych do krupki, aż tu sputniske miesto znaje, na severu Českie we okresu Teplice tun wie, jak romantyce leży tamniejsza romsko-katolska putniska cyrki między horami we dole, cyrki dokładniejszo bazilika naszej lubie knieni z krzyżni kudbu, a je sudom kapałami a niedoszy jezuickiej rezydencu z tej przymarinnym miestny, cyrki jak je jedna z najwóznamniejszych ich putnijskich cirkwiu, a Marijnych zjadnicu selany czeski, a bożywatne czystu 24 bazilice pozbyne na dyżtakcież. Putnijska kapała w obstaje się tu od 15 lat stotka. My z jezuitami kocyś tu od z tutych czasów skutku wachu dożywi krupka we włosom na tym listotku potem swój najwiedszy rozkczył, a wówiso na nadolne miestno nadregionalnego wóznama. Od leta 1964 z tej córki pod pomnikoszkitom abu 2018 k narodnemu kulturnemu pomniki Českej Republiki pozbynene. Dokaż w odmichu so prynie putnikowania do krupki najskiery takle wokoło leta 1425 bu w lecie 2526 letne obstacze tutaj putnijskie tradicje oswiecena. A ja netko, wosanemy dupala nas w naszej rianej domiznie. W 8 godzin 6.40 dole jule skupina Daisy Dogs.

Kokota wapali sukens tyżenia bargowach, ture ju a barbuce swie aż owotom wetworin jużnionych swiezieniu wydolni w użycy żinca szaka plana słyszysz o. Kake godnoty są za człowieka ważne, wiera, kultura, rytz? W naszym aktualnym przynosku ulicują nam ci a ci zaszczelitny muski, dla cogo, co swoją uznasze kserskie rytz ukrzusisz, a ju oplewasz we familii. Jo a pęcomy wspominasz na serskiego pobura a ludowego spisowaszela, to jo Hanzo Niepyla, któryż ten tydzień wywyswyszył swój 206 czasy te postak.

0: Mario, a co to jo lubisz jeśli? Pszał je slinik, ma na krzebiasze dom, a smacałce fula, myża zasignuś, ako anteny. Jo se nażiam, aż jo se mamy zinca, iż nego dańko spodobało. Wicze si już a zase słyszymy, we feriach mamy kuźdy zin za was nowe zisze cypestro. Aż do widzego.
1: Raz, dwa, trzy!

Kokota wapali sukun stygenia bargobach, turi u abarbuce, svie aż owotom wetworin jużnionych, swiżenio wydolni wużycy żinca szaka plana słyszysz o. Kake godnoty są za człowieka ważne, wiera, kultura, rytm? W naszym aktualnym przynosku ulicują nam ci a ci jaszczalitny muski dla cogo, co swoje uznasze kserskie rytmy ukrzusisz, a ju oplewasz we familii. Jo a pęcomy wspominasz na serskiego pobura a ludowego spisowaszela, to jo Hanzo Niepyla, któryż ten tydzień wywyswyszył swój 206 czasy te postaki.

Ja, a co to jo, lubisz iść? Pszał je slinik, ma na krzebiasze dom, a smacałce fula, myża zasignusz, ako antenę. Jo se nasz, ja mysz, jo se wam zinzajszne gordańko spodobało. Wicze se już a zase słyszymy, we feriach mamy kuźdy zin za was nowe zisiece pestro. Aż do widzego.

0: Zadkula.
1: Witam was z Kruszczyc od 7. stacji Wittstury. Zonicze wyzo po zwłocznym ważnu najnowsze w turniere w oboju wodowyczy dżentniszego wybudowania. Ale Jole nie ryka je nasz przyladować, nie mamy też za co mały challenge za was przygotowaną. Tu już w ostatnie czipni. Nitko pak przepodam Ilzi swą, ona przeradzi wam, na kotru chudźbu możecie so dżentsa wieczo weselić.
2: Dobry wieczór, lubi ludzo. Za dżentsiszu stacju są miksy audio a techno spiu zestaiła. Tak możecie so nas natychyć Your Love skupiny The Outfield weselić.

0: Spodjune mjena.
1: Za spodjune mustwa.
2: Na doszczyn kazał się, że czeka liście jest na ta rubryka Pytamy za spodzunymi mustwymi menami, a co są pozadki, co jest nie tak, no co wymyślił. Widzimy zase wiele znanych menów, jak na przykład Umba Lumpaczki, Byto Klut, Serbska Rakieta, Balalisna Sonjana, a samo Klumpaki, a Zambuka, że są sobą raja. A bala mnie, steje tu nie tylko raja, mustwa Sonio Cwoki, prawie raz studa, bo po pomsze.
3: No ja jestem Florian Schulter, a musi te timieno dali Sonio Cwoki, also Granit Roka, dokąd my Cwoko się nie ma, a my wiercere skały, wy te wiesce mamy, a między drugim jedna wujka skała, gdzie się są przed 50-60 litami Sonioc, Wudo był, a tak sobie na te mianą szyszli, co mnie to zwiastki samo.
2: Ja mam rana idea na górze pad, a muszę przedać jeszcze, że skrótka ryczeli, dokąd mi o te mianą dżęsa nie dom napadną, dokąd mi to tak usta nie widzę, muszę da, bo wuszczy się, że to nie w obstac zrali ze stutym mianą, albo szuda po prom hiszcze, tak słysza się o Janusz Horczynio, albo słysza tam też jeszcze dalszy ludzie k tomu.
3: No a ja myśmy przed 6-7 letami posłuchaj kłocz subrali, a to są po prom Janusz Horczynio boli, ale nikt ja to jeszcze takie zmieszane z wokalin, a genau, musimy wesoło, żeśmy nasze 5 ludzi rumadze dostanęli.
2: To ta rena da, susie dżęca raz, prawe oldie, wo ja raz rekwa knam tu, do kruszczyc, do jeli.

Predat, podam jest on do drugi, bo jest naszą turnierach, naszą wusowania. Chcemy wyzwać jeszcze raz wiedzieć, jak głęboko naszych mistrzów upada. Poprom, bo mam i tu nie tylko przed co jeden turnier na ład, na rzecz, tak to runę

0: Zadkula.
1: Oni jeszcze nasze neusy zeusy słyszeli. Z dupką dżuetich, gajsz przeco, jasne. Tak, my miestem hiże w drugiej połowie naszego dżentniejszego wusowania. Co wy, live tu w Kruszczycach namestne. Siedma stacja Beach Volleyballowej Czury 2026. Turnier je miestem w hocej fazy. Bliżimy się przeco dalej na piatemu finale, no dom dostaniecie update. Ale chcemy też jeszcze o drugich temach powartać, tu już w ostańcze przy radiach, a przyjeżdżcie znać jeszcze semkę wieczory. Dzie wyzo też dalej ze zupą huczbu, kotruż je nam dżęca Ilza sprzyjotowała.
2: Witajcie, desa drugą godzinu ma miks z audio a techno spół przyjotowany. Tak je na przykład More Than a Feeling skupiny Boston z leta 1976 słyszeć.

0: Přímní seďa tu nikoci, kotrž seďa raz jeden mauki, nešto mauka zaspěvač. Si, štory.
1: Wiele zboża przyjmy, wiele zboża przyjmy.
0: A nie tylko wszyscy sobą.
1: Wiele zboża luby Józef, wiele zboża przyjmy.
0: A my mamy tu dżęca jedną małkę na Runińskie dżycz, o Józef Hoza, tu jest tam, menujcie już o Napolu. Ja mu wszyscy już gratulowali, tu jesteśmy nie tylko też jeszcze małki kusno, co zaspiewali, a nie tylko na twoje narodziny, wiele uspiech, a nie tylko przy waszej ry.

Kun stydnia jeso muž z Hesenskie zaušte tak prawe veselio a svičiu. Wunje menuce 2,8 milionu euro w lotche dobu. Ze 6 prawymi liczbami jeso jemu to poradziło. Prawa super liczba, ta je jemu falowała. Herak by so samo nad niedzie 50 milionami euro weseliczmo. To zajmowe, poprom su samo tuż to wiatrzać 50 milionu euro w jackpotze. Hierzo wosnacze losowaniu do nie jest wulki jackpot knaknu. To je rekord wystawi znach lota 6 z dżurcza sztucty. Tak jest o wyhącu hierzo wiatrzać 100 milionu euro nahromadziło. Zakońce pak je postajene, zo smidza so w losowanskim kole maksimalnie 50 milionu euro wusypać. Jeliście to po takim chceli przeco raz wuspytać, potem je nitko prawo że podobnie tu wokom ich przyszło zaraz lotu rajecze. Ryzy teoretyzce możecie samo dwójce zasobu 50 milionów dobyć. Zatkula twórczy palce, a przyjena kujże pat wiele zboża wszym serbskim lotu rajakam a rajakam.

0: Wopytamy dżęca przecie do domowiny przydzielę, a chcemy wiedzieć, co po promieno poradnego serba w uczyni.
1: Po mojej mieninu, macha z najmniejsza dwojce w obtydzień odlokać. A potem może na dom poczu swoje koło teptać. Ale kojżu pądzielu ma zatkulu poskać.